Právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: what?
1: Summer, come on, Sam. Když je toho moc, zapni Fajn.
2: Fajn. Lelia.